0: c'est ce qui finit par se chercher. Hein? Et
1: Gdyby to otworzyć, to znaczy, że nie, gdyby to. No, to jest samo.